0: nchepona vreke na Juma Kombola tija isene weta wohi kuo weta wohi loka loka cha konorera. Katirune hula kwa truruche chilo ni minuto kumi za sezora zi 10 minutos. Hokalo kati huo Mosambiki nutele herakana nchepona na chera kawira ni kumire hapari Chokab Delgado ni raka uviriana usalama.
1: Radio Moçambique, Cabo Delgado.